0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora hawa isai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Andiro nye wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoblua. Human lebe, vejaina, biego myself.
1: Udubu bialeme kini.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, nuane lebe, vejaina, biego myself.
1: Jesus Christi kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewewe ma.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuri we. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sanubla, niwane lebe, vejaina, biego myself.
1: Oh, sanubla no chiari, biyo sanubla ewan.
2: Ni mase nere mi gongon, Jesu Christi kwa utokema.
1: Javi, iyo lebe, ewan,
0: nandoa kase ima dale, Jesu Christi no sanubla, okera na kuna bima, Maria, lugrasha no sere kwa wanima, ni mase nere mi gongon, Jesu Christi senya mi gongon, Agera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaje kaso, bonu jaje nia. Ira wa jaje jaje biage divise.
0: Agera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaje kaso, bonu jaje nia. Ira wa jaje jaje biage divise.
0: Ibiale maneva dia. Urepano solo bla neva dia gribe. Ira biomo bialimi no chiali.
1: Isai.